0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Mbak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy Lomoy.
6: Sing rumah, sing rumah, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang, tiang